0: Děkuji moc. Ahoj!
1: Je 19 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Meteorologové vyhlásili v Moravskoslezském kraji smogovou situaci. Dneškem končí 4 čerpací stanice na dálnici za Ostravou. Frenštát koupil nový komunální vysavač, pomůže s úklidem. Zítra čekejte přeháňky, místy bouřky a teploty kolem 30 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. V Moravskoslezském kraji platí smogová situace. Vyhlásil jim Český hydrometeorologický ústav kvůli vysokým koncentracím ozónu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž. Hlavně se to týká seniorů, chronicky nemocných a malých dětí. Při vyšší koncentraci ozónu v ovzduší můžou lidé pociťovat pálení očí a nosu, nucení ke kašli, bolest hlavy a tlak na hrudi. Výstraha platí až do odvolání. 4 čerpacím stanicím na dálnici D1 v Moravskoslezském kraji dnes končí smlouvy a provozovatelé je musí vyklidit. Jak potvrdil Jan Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, týká se to často využívaných pump v Klimkovicích a Vražném v obou směrech. Firmy podle něj nepodepsaly nové dohody.
3: Smluvní podmínky více než 15 let staré jsme se snažili jednáním a kompromisními návrhy modernizovat, aby byly v souladu s aktuálními pronájmy ostatních čerpacích stanic na dálniční síti. Tato jednání bohužel nebyla úspěšná a pokračoval by tak stav extrémně nevýhodný pro státní rozpočet. Původní nájemce jsme vyzvali k vyklizení našeho pozemku.
1: Ředitelství silnic a dálnic vybere nové provozovatele. Do té doby na místě zajistí základní zázemí a toalety. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dříve řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
4: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
1: Zaměstnanci technických služeb ve Frenštátě pod Radhoštěm budou využívat nový komunální vysavač. Stroj s elektrickým pohonem pomůže s úklidem náměstí, chodníků, dětských hřišť anebo okolí laviček a košů. Jak upřesnila mluvčí města Iva Vašendová, komunální vysavač přišel na 500 000 korun.
5: Nový stroj umožňuje rychlý sběr drobných odpadků, nedopalků cigaret, listí a dalších nečistot. Nazbíraný odpad je ukladán přímo do standardního 240-litrového kontejneru, což pak usnadňuje následnou manipulaci a zvyšuje efektivitu práce.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu oblačno, přechodně i skoro jasno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší teploty 21 až 17 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne postupně zataženo a na většině území přeháňky, místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte na bezplatnou linku Zelené vlny, která má číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
7: Dobry wieczór. Wtorek, 30 czerwca 2026 roku. Imieniny Emilii i Leona. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Partie i ugrupowania wyborcze, które wystartują w październikowych wyborach samorządowych, mogą ruszyć od dzisiaj z kampanią wyborczą. Dzisiaj bowiem w Dzienniku Ustaw opublikowana została data wyborów, którą ogłosił w ubiegłym tygodniu prezydent Petr Pavel. Zadecydowano Zdecydował on, że nowych miejskich i gminnych radnych oraz 1/3 senatorów wybierać będziemy 9 i 10 października. Dodajmy, że w kampanii do Senatu kandydaci nie mogą wydać więcej niż 2 miliony koron, natomiast w wyborach samorządowych nie ma jeszcze limitów. Od początku nowego roku szkolnego przy Polskim Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie zacznie działać fundacja, której celem będzie wspieranie uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub dotkniętych tragicznymi wydarzeniami. Ale nie tylko, bo o pomoc mogą się zwrócić także młodzi, utalentowani ludzie, którym brakuje pieniędzy na rozwijanie talentu. Jak napisał zwrot, prezesem fundacji będzie Andrzej Bizoń. Włodarze Czeskiego Cieszyna otworzyli dzisiaj dla publiczności boisko do nauki zasad ruchu drogowego. Znajduje się ono przy ulicy Frydeckiej i będzie czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18. Jak poinformował ratusz, na miejscu będzie dozorca, który wypożyczy dzieciom rowery, hulajnogi i kaski ochronne. W przypadku złej pogody boisko będzie nieczynne. Przechodzimy do doniesień zaoldziańskich. Działalność Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej we właśnie zakończonym roku szkolnym była intensywna, jak zaznacza prezes stowarzyszenia Monika Plaszkowa, która dodaje, że
0: efektem tych działań były takie imprezy, które myślę, że środowisko nauczycielskie na Zolziu już polubiło, ponieważ świadczy o tym duża frekwencja na tych imprezach. Najbardziej udaną, powiedziałabym, imprezą jest Dzień Nauczyciela, który nam się w tym roku fantastycznie udał. W Teatrze Czesko-Cieszyńskim mieliśmy świetny spektakl. Było ponad 300 widzów na widowni. Sami nauczyciele. Była to okazja do świetnych rozmów. No i kolejną imprezą, która jest cykliczną imprezą, na którą też nauczyciele wiem, że się cieszą, jest Wigilia Nauczycielska w grudniu przed świętami, gdzie już też mamy taki klimat bożonarodzeniowy. Wiosna z kolei to taki moment, kiedy wychodzimy w góry. Było J3, czyli wędrowanie na Jaworowy. Impreza, która już na stałe wpisała się do kalendarza. Nie zapominamy też o nauczycielach emerytach. Spotykamy się z nimi, żegnamy nauczycieli odchodzących na emeryturę. Jesteśmy w stałym kontakcie z Klubem Nauczycieli Emerytów. No i bardzo dobrze nam się z nimi współpracuje.
7: Dolański Grunt to nie tylko znane gwiazdy, ale również zespoły, które z powodzeniem budują własną muzyczną markę. Wśród nich znalazła się grupa Knedlowe. Jak swoją twórczość opisałaby osobom, które usłyszą ją po raz pierwszy? Na to pytanie odpowie wokalistka zespołu Eliza Sicińska.
8: Że nie jesteśmy z Czech, bo bardzo często ludzie myślą, że jesteśmy z Czech. Z uwagi na to, że nazywamy się Knedlowe i to się kojarzy z knedlikami, więc na pewno nie jesteśmy z Czech, chociaż totalnie się tutaj czujemy w domu, jak tu wracamy. Natomiast opisałabym to w taki sposób, że gramy romantyczny łomot. To jest ugrzeczniona nazwa, bo mamy na to swoją nazwę. Ale tak, romantyczny łomot, na to się składa soul, folk, blues, rock. Dużo różnych takich kombinacji. Połączenie po prostu z naszą wrażliwością i ekspresją.
7: W miniony czwartek w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Akademia Obrzędowości Dorocznej. Wydarzenie przebiegało pod hasłem o świętym junie i początku lata na cieszyńskiej ziemi. O głębokim sensie i magii tych regionalnych zwyczajów opowiadał profesor Daniel Kadubiec.
9: Święty jun to jest przesilenie letnie, to znaczy najdłuższy dzień, najkrótsza noc. Słońce przechodzi przez zwrotnik raka, ponieważ jest najdłuższy dzień, najkrótsza noc. Słońce w ogóle jest w zenicie, wszystko pachnie, rośnie, to jest czas miłości. I dlatego dziewczyny szukają kwiatu paproci, puszczają wianki na wodę, żeby się dowiedziały, czy się wydają, czy się nie wydają, za kogo i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko, co dotyczy człowieka, ziemi, uczuć, plonów, to wszystko mieści się w tym czasie.
7: W publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy o działalności Wędryńskiego Komitetu do Spraw Mniejszości Narodowych oraz powrócimy do wizyty na Zaolziu pracowników polskiego ZUS-u. A na razie posłuchajmy starego dobrego małżeństwa i piosenki Muszyna.

0: Bardzo intensywnie działa w Wędryni Gminny Komitet do Spraw Mniejszości Narodowych, a my rozmawialiśmy na ten temat z wicewójtem wioski Iwo Gorylem.
1: Wicewójt Wędryni, pan Iwo Goryl z ruchu Koegzystencja. Sporo się u was dzieje ostatnio. Na przykład, co mnie bardzo zaskoczyło i to mile zaskoczyło, to, żeście wydali kronikę, polsko-czeską kronikę waszej gminy i ona właściwie obejmuje lata od 1996 roku, czyli to jest kronika już samodzielnej gminy Wędrynia, prawda? Bo do tego roku 95 gmina była jedną z dzielnic Trzyńca.
2: Tak jest. Od roku 95 jest Wędrynia samodzielną wioską i od roku 96 pisało się kronikę naszej gminy w porobie elektronicznej tylko po czesku. I właśnie Polacy chcieli już dużo lat temu, żeby była przetłumaczana ta kronika i wydana w formie pisemnej.
1: A kto był tym kronikarzem i jest chyba?
2: Pani kronikarką od roku 96 jest pani Jana Chlebkowa do dzisiaj.
1: A jeżeli chodzi o to tłumaczenie, bo to mamy przed sobą na stole.
2: Tłumaczenie przeprowadziła pani Barbara Jakesz i korektę potem językową zrobiła pani Grażyna Zubek.
1: To znaczy, jak się stało, żeście wydali tę kronikę?
2: No pomysł właśnie przyszedł od Komitetu do Spraw Mniejszości Narodowościowych. Pani Karin Farnej, która właśnie przed 4 laty, jak objęła pozycję przewodniczącej tego komitetu, właśnie wysunęła tutaj na gminę i gmina zgodziła się z zapłaceniem właśnie tłumaczenia i wydaniem właśnie tej kroniki.
1: To są dwa grube tomy.
2: Właśnie nie wiedzieliśmy, jak to wydawać, po ile latach i to sprawdziło się najlepiej, że to będzie po 10-leciach. To znaczy mamy przetłumaczone 20 lat i troszeczkę na zapas już mamy przetłumaczone i może w przyszłym roku będzie następnych 10 lat od roku 2016 do roku 2025.
1: Jeżeli chodzi o te kroniki, to gdzie je można obejrzeć, bo chyba kupić ich nie można, tak?
2: Nie, wyszły tylko dwie wersje. Jedna zostaje tutaj na gminie, druga jest w archiwum we Frytku-Mistku i można tutaj przyjść albo umówić się tutaj na gminie i może każdy mieszkaniec gminy popatrzeć, co tam właśnie jest popisane.
1: A czy nie warto udostępnić ją na stronach internetowych waszej wioski?
2: No, też rozważano, jednak było nam powiedziane, że przez kronikarzy z innych gmin, że to nie jest może tak szczęśliwe, bo właśnie mogą powstawać takie niechęci, bo niektórzy myślą, że tam miało być napisane coś innego, ale każdy, kto ma interes, może tutaj zajść i popatrzeć i sprawdzić.
1: Może się być w tym wzorem dla innych wiosek, prawda, w których mieszka mniejszość Polska.
2: Tak jest. Jesteśmy chyba pierwszą gminą, która ma dwujęzyczną kronikę i możemy właśnie następne gminy polsko-czeskie skorzystać z tego takiego pierwszego działania i mogą również ostatnie gminy stworzyć taką dwujęzyczną kronikę.
1: Jeżeli już jesteśmy przy Komitecie do Spraw Mniejszości Narodowych, na ile on działa? Bo chyba wszystko na to wskazuje, że bardzo prężnie. Co na przykład wszystko tutaj robi?
2: Właśnie mają tego dużo na pracy, spotykają się regularnie 4-5 razy do roku i omawiają tematy pilne dla polskości. Właśnie w tej ostatniej dekadzie, co jest przewodniczącą pani Karin Farna, powstały dwujęzyczne tablice, 6 tablic w gminie, przy kościele, przy cmentarzu ewangelickim, szkoła czeska, szkoła polska na Zaolziu i właśnie nie tylko mieszkańcy, ale również dalsi ludzie, którzy przyjeżdżają do Wędryni, mogą poczytać sobie i po czesku, i po polsku właśnie dzieje tu tych budynków i właśnie całej wioski.
1: Wędrynia nadal należy do wiosek, których procent Polaków jest bardzo wysoki. Ile to jest po ostatnim spisie?
2: Jest to ponad 20%.
0: Była to rozmowa z wicewójtem Wędryni Iwo Gorylem. W końcu czerwca zawitali do czeskiego Cieszyna, do Pragi, a także Ostrawy przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O przyczynach wizyty i zadawanych przez Polaków pytaniach rozmawiała z polską delegacją redaktor Martyna Radłowska-Oblusnik.
3: Z jakimi pytaniami zwracano się do pani?
4: Anna Dyrek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu, Wydział Umów Międzynarodowych. Dzisiaj w czeskim Cieszynie i tutaj w Ostrawie osoby zainteresowane głównie pytały o warunki przejścia na emeryturę, a także największa ilość pytań dotyczyła kapitału początkowego. Jak zebrać dokumentację potrzebną do obliczenia kapitału początkowego, czyli takich okresów ubezpieczenia w Polsce do końca 98 roku. Pytano nas również o bieżące sprawy, czyli na przykład wysłałem wniosek do ZUS-u w takiej sprawie, dlaczego jeszcze nie jest załatwiony, albo czego tam brakuje w moim wniosku, to wtedy na bieżąco faktycznie tutaj sprawdzaliśmy na komputerach, żeby zalogować się. Kilka pytań było już takich indywidualnych o kwoty świadczeń, o jakieś składki odprowadzane ze świadczeń. To już były takie bardzo indywidualne pytania.
5: Krzysztof Lupa, jestem pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału w Nowym Sączu, Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych. Jedna z klientek poprosiła o udzielenie informacji, w jaki sposób uzyskać zasiłek pogrzebowy po zmarłej mamie, która pobierała świadczenie z ZUS-u z Nowego Sącza, w jakiej wysokości jest ten zasiłek, jakie dokumenty musi przedłożyć, aby taki zasiłek pogrzebowy z ZUS-u otrzymać. I tutaj w tym zakresie udzieliliśmy szczegółowych informacji. Oczywiście należy pamiętać o tym, że wniosek o taki zasiłek pogrzebowy musi być złożony w przeciągu 12 miesięcy od zgonu emeryta. Po upływie tego okresu prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, więc należy pamiętać o tym terminie.
3: Czyli uzyskanie takiego zasiłku jest możliwe.
5: Tak, tutaj jak w przypadku tym konkretnym, który mieliśmy, była to córka naszej emerytki, więc w takim przypadku zasiłek pogrzebowy po udokumentowaniu kosztów poniesionych przez tą córkę w związku z pochówkiem matki, zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w pełnej wysokości, czyli w kwocie 7 tysięcy złotych.
3: Jeszcze jest pewien obowiązek, który spoczywa na pracownikach, którzy osiągnęli wiek emerytalny w Republice Czeskiej i mają możliwość uzyskania emerytury w Polsce. Ten obowiązek wiąże się z zakończeniem stosunku pracy w Republice Czeskiej, wysłania swoich dokumentów ukończenia pracy w Republice Czeskiej do ZUS-u w celu otrzymania świadczenia emerytalnego. Proszę nam wytłumaczyć, dlaczego to tak jest.
5: Jeżeli chodzi o fakt rozwiązania stosunku pracy w celu podjęcia wypłaty emerytury dla osoby, która osiągnęła powszechny już wiek emerytalny i chciałaby taką emeryturę otrzymywać, jest zapis w ustawie z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli w polskim akcie prawnym, który mówi o tym, że celem podjęcia wypłaty emerytury konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą lub z pracodawcami, z którymi osoba ta była zatrudniona bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Konkretnie mówi artykuł 103a ustawy emerytalnej o tym fakcie i niestety takie rozwiązanie musi nastąpić, aby wypłata emerytury mogła zostać podjęta. Oczywiście taka osoba w momencie, kiedy rozwiąże stosunek pracy i ta wypłata emerytury zostanie podjęta, może ponownie nawiązać stosunek pracy, może zarobkować bez jakichkolwiek limitów, jeżeli mówimy tutaj o świadczeniach z powszechnego wieku emerytalnego, czyli o emeryturze dla kobiety z tytułu ukończenia 60 lat życia i dla mężczyzny w związku z ukończeniem 65 lat życia. Taki przepis obowiązuje zarówno osoby pracujące w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej oraz w państwach umownych, z którymi łączą Polskę umowy o zabezpieczeniu społecznym.
3: No właśnie, łączą umowy i czy w ogóle jest współpraca między czeską sprawą socjalnego zabezpieczenia a ZUS-em, na przykład w Nowym Sączu? Czy w ogóle jest przepływ informacji? Chciałam się dowiedzieć.
5: Tak, instytucja zagraniczna, przesyłając do nas wniosek o emeryturę osoby zamieszkałej na terenie Republiki Czeskiej, ma obowiązek poinformować nas, czy osoba pozostaje w stosunku pracy, czy też ten stosunek pracy został rozwiązany. W momencie, kiedy mamy taką informację, że stosunek pracy został rozwiązany, podejmujemy wypłatę emerytury, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki doświadczenia emerytalnego. Natomiast w przypadku, gdy złoży wniosek o świadczenie emerytalne osoba, która ukończyła już powszechny wiek emerytalny, ale pozostaje w stosunku pracy, oddział ZUS w Nowym Sączu przyzna świadczenie emerytalne, jeżeli zostały pozostałe warunki spełnione do emerytury, jednak zawiesi jej wypłatę, do czasu rozwiązania stosunku pracy. I teraz taka osoba, która taką decyzję otrzyma, sama musi podjąć decyzję, kiedy ten stosunek pracy rozwiązać. Jeżeli zdecyduje...
3: Przepraszam, stosunek pracy w Republice Czeskiej.
5: Tak, czyli musi rozwiązać stosunek pracy, jeżeli pracuje na terenie Republiki Czeskiej, rozwiązać ten stosunek pracy oczywiście w wybranym przez siebie momencie i w momencie, kiedy ten stosunek pracy zostanie rozwiązany, winna złożyć wniosek o podjęcie wypłaty emerytury wraz z dokumentem potwierdzającym fakt rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą czeskim. Może to być oczywiście stosowne zaświadczenie wydane przez pracodawcę czeskiego. To zaświadczenie powinno być wydane w dniu rozwiązania stosunku pracy lub w dniu następnym czy kolejnych dniach. Nie może ono być wydane przed wygaśnięciem stosunku pracy.
3: No i ostatnie pytanie, czy takie dyżury zagraniczne dla Polaków zamieszkałych poza krajem to jest coś wyjątkowego, czy to jest wasza rutyna?
6: Piotr Pulnar z Wydziału Współpracy Międzynarodowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Jeżeli chodzi o dni poradnictwa, to ZUS organizuje te dni poradnictwa dla Polonii w innych krajach we współpracy z placówkami dyplomatycznymi. I to bazuje na deklaracji współpracy między MSZ i ZUS, gdzie obie te strony postanowiły, że będą aktywnie popularyzować wiedzę właśnie na temat ubezpieczeń społecznych w Polsce. Aby takie poradnictwo się odbyło, muszą zajść trzy rzeczy. Musimy mieć sygnał jako ZUS od placówek dyplomatycznych za granicą, że jest duże zainteresowanie wśród Polonii takim tematem. Druga rzecz to termin dnia poradnictwa musi być odpowiedni dla placówki dyplomatycznej, że na przykład nie kolidować z innymi wydarzeniami i musimy też wiedzieć, że placówka dyplomatyczna jest w stanie się zaangażować w organizację takiego wydarzenia. A trzecia sprawa to musimy być w stanie zapewnić naszych ekspertów i wtedy rozważamy organizację takich wydarzeń.
3: Jeżeli by nie przyszli zainteresowani na spotkanie z Państwem, oczywiście można strony internetowe ZUS-u znaleźć, na których jest powiedziane to, ale strasznie trudno jest dodzwonić się do Państwa. Jak wiadomo, jest maszyna i jesteś 20 w oczekiwaniu.
4: Zdajemy sobie sprawę z tego, że infolinia jest obłożona. Polecamy do kontaktu z Nowym Sączem e-wizyty. Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS.pl jest zakładka e-wizyty. W każdy czwartek specjaliści z Nowego Sącza, właśnie z naszego oddziału, czekają na takie rozmowy z klientami. Klienci mogą się połączyć od godziny 9 do godziny 14. Tam są takie 20-minutowe bloki, na które można się zapisać na konkretny dzień, konkretną datę, na konkretną godzinę i wtedy porozmawiać już w swojej sprawie lub w jakiejś ogólnej sprawie z pracownikami naszego Wydziału Umów Międzynarodowych. Właśnie w Nowym Sączu.
3: Dziękuję bardzo.
0: Wysłuchali Państwo materiału redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik. Jutro w wydarzeniach powrócimy do trzeciego międzynarodowego konkursu malarskiego imienia Pawła Wałacha, konkretnie zaś do uroczystości rozdania nagród. I to wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w ostatnim dniu czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Edytą Geppert i piosenką Zamiast zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.